0: FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your work day with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Większość z nas obudziła się dzisiejszego ranka w pełnym zdrowiu, nie musząc stawiać czoła żadnym fizycznym ograniczeniom. Jest jednak wiele osób wokół nas, które nie są tak uprzywilejowane. Chroniczny ból, niesprawna część ciała, słaby wzrok czy słuch. To codzienność tysięcy osób w naszym społeczeństwie. Witamy Państwa w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania drugiej części wykładu Chucka Swindola. Co, jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem?
4: Nasz Ojcze, przypomniano nam, jak bardzo zawsze byłeś i nadal jesteś nam wierny. Wiosna, lato, jesień czy zima, Ty zawsze jesteś taki sam, wierny. Obficie zaspokajasz najgłębsze pragnienia naszego życia. Nie zachcianki wynikające z chciwości czy zachłanności, ale nasze prawdziwe potrzeby. A przecież wszyscy jesteśmy potrzebujący. Wszyscy jesteśmy naprawdę potrzebujący, albowiem zmagamy się z własnymi ułomnościami, z przypadłościami naszych ciał, które ciągle oddalają nas od życia w chwale. Choć to może wydawać się dziwne, nasz Panie, dziś dziękujemy Ci za to, czego nam odmówiłeś. Dziękujemy Ci za trudne momenty, za ból, który odegrał kluczową rolę w procesie uświadamiania sobie, że to Ty masz kontrolę nad wszystkim. Zadawala Cię nasza słabość, gdyż właśnie w jej momentach, jak nigdy indziej, pokazujesz nam swoją siłę. Pomóż nam się poprawić. Pomóż nam zrozumieć znaczenie wszystkich tych trudnych chwil. Nie usłyszymy tego bowiem od nikogo innego, jedynie od Ciebie, z Twego nieomylnego słowa. Ojcze, przypomnij nam dziś, że jesteś Panem, a my sługami, że Ty jesteś garncarzem, a my gliną. Z tego powodu, nasz Ojcze, znajdujemy najwyższą przyjemność w ofiarowaniu Ci wszystkiego, czym jesteśmy. Weź naszą wolę i uczyń ją swoją. Weź naszą miłość i wylej ją u swych stóp, by stanowiła ich ozdobę. Weź nasze złoto i srebro, aby nie pozostał przy nas ani grosz. Weź nasze głosy, pozwól nam śpiewać zawsze tylko dla naszego Króla. Prowadź nasze ręce i stopy wedle swoich zamiarów, podług rytmu swojej miłości. Weź moje życie, Panie, i pozwól, bym poświęcił je Tobie. Ofiarujemy Ci wszystko, bez żadnych zastrzeżeń i ograniczeń, ze względu na naszego niezrównanego Zbawiciela Chrystusa. Amen.
3: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl można znaleźć konspekty rozważań Chucka Swindola, pomagające w śledzeniu treści prezentowanych na antenie. A teraz już druga część wykładu zatytułowanego Co, jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem? Czyta Zygmunt Karel.
4: Z moich obserwacji wynika, że są co najmniej trzy typy ludzi, którzy pokazują, że są, ja bym to nazwał, bardzo zadowoleni z siebie, nadzwyczaj samowystarczalni. Do pierwszego typu zaliczają się ludzie niezwykle inteligentni, ci o bystrych umysłach. Do drugiej kategorii należą ci wyjątkowo utalentowani. Nieistotne jest to, czy w kierunku artystycznym, czy sportowym. Chodzi o ludzi, którzy obdarzeni są odpowiednią kreatywnością, talentami bliskimi czemuś niezwykłemu, wyróżniający się na tle reszty społeczeństwa. Trzecią kategorię stanowią ludzie głęboko religijni. Wydaje im się, że żyją w ultraświętym świecie, emanując wręcz duchem samowystarczalności i głębią duchową nieosiągalną dla większości populacji. Wszystkie wymienione powyżej dary mogą być powodem wielkiej pychy. Ona z kolei sprawia, że stajemy się ślepi na rzeczywistość. Sprawia, że zapominamy o tym, że wszystko, czym jesteśmy, co mamy, co osiągnęliśmy, wszystko, co potrafimy, nie pochodzi od nas. Myślę, że najlepiej ubrał to w słowa apostoł Paweł. Przeczytaj 7 werset 4 rozdziału 1 listu do Koryntian. Co masz, czegoś nie otrzymał? Można by też przetłumaczyć to tak. Co masz, czego nie dał ci Bóg? Bystry umysł? Przecież nie dałeś go sobie sam. Mogłeś oczywiście dbać o niego i trenować poprzez staranną edukację, ale nie jest przecież tak, że sam obdarowałeś się świetną pamięcią. Dał ci ją Bóg. Oto pytanie, które najgłośniej rozbrzmiewa w mojej i pewnie nie tylko mojej głowie. Dlaczego Bóg pozwala nam opierać się na Jego sile, podczas gdy nasza własna może być więcej niż wystarczająca? Odpowiedź na to pytanie pewnie ci się nie spodoba. Bóg używa wszystkich tych prób, sprawdzianów czy ułomności, które sprowadzają nas do odpowiedniego poziomu, abyśmy pozostali pokorni. Bóg sięga do naszej dumy poprzez ból. Używa bólu i pognębienia, by pozbyć się naszej arogancji i pychy, abyśmy świadomie polegali na Nim. Musimy zrozumieć, że Bóg używa popsutych instrumentów, by komponować muzykę życia, której nie da się porównać z niczym innym. Wszystkie te słowa przygotowują nas do tego, żeby się zabrać za świadectwo dotkniętego wielkim kalectwem apostoła Pawła. Zwróć uwagę na to, jak rzadko łączymy to określenie z jego imieniem, a przecież to prawda. Powinniśmy częściej łączyć je również z naszymi imionami, ponieważ każdy z nas jest w taki lub inny sposób ułomny. Naturalnie niektórzy są dotknięci kalectwem w sposób bardziej oczywisty, widoczny gołym okiem. Jednakże my wszyscy głęboko w środku zmagamy się z własnymi niepełnosprawnościami. Mając tego świadomość, pamiętając o tym, nigdy nie wynosilibyśmy na piedestał żadnej istoty ludzkiej, bo zdawalibyśmy sobie sprawę z tego, że ona również zmaga się z tymi problemami. Gdybyś zapytał mnie o klasyczny przykład kogoś niezwykle inteligentnego, a przy tym naprawdę utalentowanego i głęboko religijnego, to czy mógłbym podać kogoś, kto odpowiadałby temu opisowi bardziej niż apostoł Paweł? Naprawdę nikt inny nie przychodzi mi do głowy. Zacznijmy od tego, co możemy przeczytać w pierwszych 4 wersetach 12 rozdziału 2 listu do Koryntian. To krótki opis przedstawiający nam kompetencje Pawła. Znam człowieka zjednoczonego z Chrystusem, który przed 14 laty, nie wiem czy w ciele, nie wiem też czy poza ciałem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że człowiek ten został porwany do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, których człowiekowi nie wolno wymawiać. Gdzie Bóg objawił mi plan, który realizował będzie w przyszłości, łącząc go pięknie z tym, co już się wydarzyło. Widziałem to wszystko, zostało mi to pokazane. Poświęć temu chwilę. Po pierwsze, Paweł przez 14 lat z nikim nie dzielił się tą informacją. Jak wielu znasz ludzi i wiem, że nikt z nas nie może wymienić choćby jednej osoby, którzy, gdyby pokazano im trzecie niebo, jeżeli objawiłby im się sam Bóg, zachowali tę informację tylko dla siebie, choćby przez jeden dzień? A co dopiero przez 14 lat? Co prowadzi nas do drugiej kwestii? Paweł był człowiekiem niezwykłej pokory. Dowiadujemy się tego z 5 i 6 wersetu. Był nie tylko niezwykle uprzywilejowany, o czym mogliśmy przeczytać w wersetach od 1 do 4, ale i niespotykanie pokorny, czego dowodzą wersety numer 5 i 6. Te wersety wymagają szczegółowej analizy. Nie śpieszmy się nigdzie podczas ich czytania. Paweł napisał tu coś, z czym ciężko się nie zgodzić. Będę się chlubił tym człowiekiem. Bo też przyznamy chyba, że są to rzeczy, którymi naprawdę można się chlubić, prawda? Werset 5. Ale nie samym sobą, chyba że moimi słabościami. Czy dostrzegasz wrażliwość, która kryje się w tych zdaniach? Mógłbym przechwalać się tym, czego doświadczyłem. Ty przecież nie widziałeś Boga. Nie widziałeś Boga. Nie odwiedziłeś raju. Nie słyszałeś tego, co ja. A jednak nie będę się tym chwalił. Co go przed tym powstrzymuje? Przecież 99% ludzi zrobiłoby to w mgnieniu oka. Zwłaszcza dziś, w epoce celebryctwa, które z każdym dniem męczy mnie coraz bardziej. Dostaję mdłości na sam widok celebrytów. Widząc wszystkich tych ludzi wypinających dumnie pierś przed obiektywem, od razu uświadamiam sobie, że dawno zapomnieli, iż wszystko, co mają, pochodzi od Boga. Tego, który tchnął oddech w ich płuca i który może zabrać go szybciej, niż zdążą mrugnąć. Dlaczego Paweł nie zbił kapitału na swojej historii? Dlaczego nie obnosił się ze swoją świętością? Odpowiedź znajdziesz w 6 wersecie. Przeczytajmy go. Jeśli więc chciałbym się chlubić, nie byłbym szaleńcem, bo mówiłbym prawdę. Powstrzymuję się jednak. Dlaczego, Pawle? Dlaczego? Bo ktoś mógłby oceniać mnie ponad to, co może u mnie dostrzec lub ode mnie usłyszeć. Czy to nie wspaniałe? Nie chcę, by ktokolwiek mógł wyobrażać sobie cokolwiek więcej ponad to, co usłyszał bezpośrednio ode mnie lub co zobaczył, obserwując moje życie. Jak, mając za sobą tak niespotykane doświadczenia, w ogóle da się pozostać tak niesamowicie pokornym? Odpowiedzią jest ułomność. Spójrz, jak opisał ją sam Paweł. W moim ciele doświadczam słabości. 7 werset 12 rozdziału 2 listu do Koryntian. Abym nie unosił się pychą. W jednym wersecie powtarza dwukrotnie tę samą frazę. Doświadczam askolops tesarki. Pod koniec wykładu zrozumiesz, czemu nazywam to ułomnością. Jednak nim powiem wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia, pozwól, że zdefiniuję ową ułomność. Podejrzewam bowiem, że niektórzy ze słuchaczy mogą kojarzyć to określenie jedynie z powodującą niepełnosprawność chorobą lub czymś, co jest jej wynikiem, z paraliżem lub ślepotą. Samo słowo ułomność znaczy według słownika brak zdolności, ale również kalectwo, niedoskonałość, omylność, słaby punkt. Zwróćmy uwagę na to, że w samej istocie tego słowa zawiera się cecha negatywna, słabość, niemoc. Doświadczam niemocy, tak moglibyśmy ująć myśl Pawła. On użył słowa skolops, które nie pojawia się w żadnym innym miejscu Biblii. Nigdzie indziej, tylko tutaj. I znaczy ono tak naprawdę cierń. Nie żaden eteryczny, nieziemski kolec, oznacza cierń, tutaj, w ciele. Rozpracowując ten fragment, dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Widzisz, Walter Bauer twierdzi, że słowo scolops oznacza wszystko, co ostre lub szpiczaste. Chodzi więc o kolec czy też gwóźdź. W wielu przekładach przetłumaczono je nie jako słabości, a jako cierń. Takie sformułowanie możesz znaleźć na przykład w tłumaczeniu warszawskim czy Nowej Biblii Gdańskiej. W Biblii Poznańskiej zaś pojawia się kolec. Chodzi o szpiczasty, ostry kołek lub nawet pal, którego można użyć do przebicia ciała, a nawet brutalnego ukrzyżowania. Mówimy tu o palu, na który dałoby się nawet nawlec człowieka. Może też oznaczać cierń, który powodowałby spory dyskomfort, napisał Bauer. Jednakowoż brak szczegółów uniemożliwia prawdziwie naukową analizę owego skolops tesarki Pawła. czymkolwiek ono było, poskutkowało destrukcyjnym bólem, który utrzymywał się przez 14 lat poprzedzających moment, w którym wreszcie napisał te słowa. Paweł zmagał się z nim każdego dnia. O jakim bólu mówimy? Robertson, wspaniały baptystyczny nauczyciel, napisał: z pewnością dręczyła go jakaś nieustająca fizyczna dolegliwość. Istnieją na ten temat różne teorie. Mogła to być malaria, może problem ze wzrokiem, epilepsja lub potworne migreny. Odwołam się jeszcze do innego źródła. William Berkeley napisał: samo słowo cierń nasuwa nam skojarzenie z ogromnym, dzikim wręcz bólem. Cały obraz, który został nam nakreślony, przedstawia fizyczne cierpienie, coś na wzór nieznośnej gorączki. Ktoś mógłby je opisać jako uczucie podobne przykładaniu rozżarzonego metalu do czoła. Kto inny jako przeszywający ból w skroni, świdrujący niczym dentystyczne wiertło. Mowa o bólu, który stawał się tak dokuczliwy, że sięgał granic ludzkiej wytrzymałości. Nie przeocz tych dodatkowych kilku słów. Została mi ona dana jako wysłannik szatana. Przyjrzyj się temu. Angelos Satana. Anioł szatana, wysłannik, demon, który wyczuł okazję, by spróbować sprowadzić Pawła na złą drogę. Lenski, wielki luterański teolog, napisał: słowo, którego tu użyto, jest bardzo rzadkie. Tłumaczyć je można również jako udręka. W oryginale mieści się w nim również pojęcie ciosu otrzymywanego pięścią, jak ciosy pięściami. Słowo to bowiem pochodzi od wyrazu knykcie. Odnosi się zatem do ciosów, które miażdżą i kłują, wyprowadzonych, jak rozumie to Lenski, by krzywdzić. Zakłuło jak cierń, otrzymałem cios, który miał mnie obezwładnić. Uderzenia spadały na Pawła z nieludzką mocą, jakby wyprowadzane były przez nieprzejednanego demona, który czerpał piekielną radość z ataku na zwykłego śmiertelnika. Jeżeli ten opis nie dotyczy ułomności, to już naprawdę nie wiem, czym ona jest. Niektórzy z was może wiedzą, jakie to uczucie. Och, to nie jest zwykły ból. To przeszywający ból, którego nie jesteś w stanie nawet opisać słowami, a musisz zmagać się z nim każdego dnia i iść dalej przez życie. W przypadku kogoś tak bystrego, utalentowanego i głęboko religijnego jak Paweł, to właśnie te ciosy ukształtowały go tak, by stał się łatwym do prowadzenia narzędziem w rękach Pana. W jednym wersecie dwukrotnie możemy przeczytać zwrot: abym nie unosił się pychą. To prawie jakby sam Bóg powiedział: oto mój sługa, którego nie zniszczy próżność. Oto człowiek, który nigdy nie stanie się arogancki. Kiedyś był wprawdzie faryzeuszem, znasz jego przeszłość, ale teraz został zredukowany do poziomu petenta. Przeczytaj 8 werset. Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do Pana z prośbą. Zwróciłem się do Pana z prośbą, aby oddalił ją ode mnie. Uwzględnijmy to zatem w jego CV. Był to człowiek, który zmagał się z nieustannym bólem, o czym możemy przeczytać w wersetach 7 i 8. Tak, zmagał się z nieustannym, nieznośnym bólem. Musiał radzić sobie z bólem tak nieznośnym, że modlił i błagał, by go od niego uwolniono. To jedyne miejsce w Biblii, w którym możesz przeczytać o tym, by Paweł trzykrotnie modlił się do Boga w tej samej intencji i trzy razy otrzymał taką samą odpowiedź. Parakaleo Boga, wzywałem Go, prosiłem o pomoc, błagałem o ratunek. Mogło to brzmieć mniej więcej tak. O mój Boże, błagam Cię, uwolnij mnie od tego bólu. A odpowiedź mogła brzmieć następująco. Nie, mój synu, nie uwolnię Cię od tego. Panie, zwracam się do Ciebie ponownie. Może odbyło się to kilka dni później. Zwracam się ponownie, złamany na skraju wytrzymałości. Błagam Cię, abyś uwolnił mnie od tej niemożliwej do wytrzymania agonii. Nie daję już rady. Nie, nie zrobię tego. To Twoje obecne brzemię. Moja odpowiedź pozostaje niezmienna. Brzmi nie. O Boże, mój Ojcze! może tydzień później. Mój ojcze, raz jeszcze przychodzę do ciebie, mając nadzieję, że odnajdę ulgę. Proszę, proszę, proszę, usuń ten cierń. Pawle, po raz trzeci i ostatni mówię nie. Oczywiście usłyszawszy to, cynik od razu pomyśli o tym, jak okrutny jest Bóg. Jeżeli tak właśnie pomyślałeś, to, przykro mi, pokazuje to tylko, jak jesteś płytki. Nie rozumiesz, że Bóg jest zbyt dobry, by stosować jakiekolwiek okrucieństwo. Jego plan jest zbyt wielki, by mógł mieć na celu torturowanie kogokolwiek. On nikogo nie torturuje. To ludzie torturują innych ludzi, zaś jego plan jest przemyślany. Bóg doskonale wie, czego potrzeba, by się ziścił. Wie, z czym ma do czynienia. Dobrze wiemy, że nie ma tu mowy o żadnym okrucieństwie. Wiemy to ze sposobu, w jaki Pan za każdym razem odpowiadał Pawłowi. Spójrz na werset 9. Pan jednak za każdym razem mi odpowiedział: wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości. Nie, Pawle, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości. Nie, Pawle, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości. Nie, Pawle, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości. Ubiegaj się o nią, trzymaj się jej, krocz w niej, odziewaj się w nią, trzymaj się jej najmocniej, jak potrafisz. Moja moc dopełnia się w twojej słabości, mój synu. Naucz się tego, zrozum to. Już nigdy nie będziesz pysznił się swoim intelektem, talentami ani głębią duchowego zrozumienia. W wersetach 9 i 10 widzimy Pawła obdarzonego paradoksalną siłą. Tak, dobrze usłyszałeś, paradoksalną siłą. Sprawdźmy wspólnie, o co w tym chodzi, dobrze? Paweł pewnie pomyślał: nareszcie posiadłem tę wiedzę. Nie nauczyłem się jej od rabinów w szkole. Nie nauczyły mnie tego oklaski kolegów faryzeuszy ani moich rówieśników. Ta wiedza nie spłynęła na mnie, gdy udało mi się osiągnąć założone cele, gdy realizowałem swoje marzenia. Pojawiła się wraz z cierniem, poprzez ból, przez wszystkie ciosy, które otrzymałem. Błagałem Pana, by mnie od nich uwolnił, lecz wreszcie nauczyłem się je przyjmować. Eugene Peterson wykonał wspaniałą robotę, parafrazując ten fragment w swojej The Message. Pozwolę go sobie przytoczyć. Ze względu na wyjątkowość tych objawień, żeby woda sodowa nie uderzyła mi do głowy, otrzymałem od Pana prezent, który polega na niepełnosprawności. Dzięki niemu nigdy nie zapominam o swoich ograniczeniach. Wysłannik szatana zrobił co w jego mocy, żeby sprowadzić mnie na ziemię. Udało mu się dokonać jednego. Rzucił mnie na kolana. Nie ma mowy, bym chodził z zadartym nosem. Z początku nie uważałem tego za prezent i błagałem Boga, by mnie od tego uwolnił. Błagałem Go 3 razy. Zatem czego nauczył się Paweł? Przyjrzyj się tej paradoksalnej sile, o której mowa. Za każdym razem uczyłem się, że Jego łaska jest wystarczająca, że Jego moc działa najlepiej nie w mojej sile, a w słabości. Zanotuj sobie słowa, które pojawiają się dalej. Posłuchaj ich uważnie. Wolę więc chlubić się raczej moimi słabościami, aby zstąpiła na mnie moc Chrystusa. Będąc jeszcze faryzeuszem, za nic w świecie nie wypowiedziałby tych słów. Gdyby dalej był tylko sobą, bez Chrystusa w swoim życiu, nigdy by ich nie wypowiedział. Ale później, 14 lat po tym, jak w jego ciele pojawił się ów kolec, który towarzyszył mu przez te wszystkie lata, Paweł mówi: teraz rozumiem, nareszcie rozumiem. Posłuchaj pisma, werset 9. Wolę więc chlubić się raczej moimi słabościami. Dlatego ze względu na Chrystusa raduję się z moich słabości, zniewag, niedostatków, prześladowań i ucisków. Kiedy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny.
5: Była to druga część wykładu pod tytułem „Co jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem?”.
3: Dokończenie w naszej najbliższej audycji.
5: Jeżeli zaintrygowało Cię dzisiejsze przesłanie, być może wzbudziło pytania dotyczące Twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie Cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Być może rozważania te zachęciły Cię do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Na stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdziesz pomocne w tym materiały, m.in. konspekty, czyli studium biblijne. Pragniemy serdecznie podziękować naszym przyjaciołom. Nasze audycje powstają dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do setek polskich domów? Zachęcamy do kontaktu 800-444-101.
3: Dziękujemy, że towarzyszyli nam Państwo dzisiaj i zapraszamy na kolejne spotkanie z pastorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.